blir skibidibusk. Barbara miała, Barbara, kim mi dia śniawala? Komitam, kto mi tam śniawiala? Krisi, kim mi ja śniawila? Krus, kim mi śniawila bar? Kamara wna zemia, bar śniawila wna. Gobrinis, gobrinis.